0: Okay, I need a minute to find the song.
1: Yeah, that's some classic digital CD stuff right there, man. Mm-hmm. Never thought I would say that. It used to be classic analog.
0: Yeah. Yeah. Okay. Then let's hopefully we got it now. Pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow